0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamke Longqing Da, Bejong Bianzhe Kamke Nianye Xiebi, Changbi Yang Xiebi, Lengzhong Li Qin.
1: Lin Qin De Ne, Bejong Bianzhe Kamke, Zhaipai Kongde Xiebi, Bejong Xiebi Zhangke Rinni Tungko, Bejong Xiantang Zhongbi Xiebi, Lengzhong Ri.